0: La Qué Buena. 4:46.
1: Papi, papi, papi chulo. Papi, papi, papi chulo. Papi, papi.